Pilk, nasu do mnie, dobranie. Netko słyszymy Dawida Piotra Kwiatkowskiego, to je polski spiewak a moderator telewizji. Cicilietne jeżno 7 solo albumu woziły, a netko augustrze ją popuczu a koncertuje mezdrujim Sopocze, przy Baltijskim morju a stolicy Warszawy. A tole on je.

0: Annette Geier Menschen Opa, na pustet mich.
1: Serbski Rozwas. Pojeste. Studio Matej Cisz.
2: Dobranje. Sauerspaser serbski Lud, wiedze Projekt ksotowenio traditionalnych Žižanych Damastowych Pvato za evangelsku drastu Wojerowskiego regiona Dale. Kajž Sauerspar swoim aktualnym wokolniku čera pisa, je firma Seidenweberei Eschke z Krimičova dalsze Pvaty sotowiva. Poskytk je o 6 sparbnych a mustrowych kombinacji u boači. W lecie 2022 sú tkane Pvaty za Wojerowsku drastu prini raz serbski kulturni informácii a online-novom šopjeski poskyčili. Sú mieste mu předate. Liderowy region Hornio-Łužiske Haty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie z noa 1,5 miliona euro z pichwanskich pieniazów. Czera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczymi pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywienskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego remesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskytku za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie wobswieta, kajż renaturirowanie ryko albo szkit pudy przed erozją. Jednaczelietny Phil Walter z Waska był czera Ralbicach jako najlepszy koper proznickiego kempa Real Madrid uznamienny. Bieszy to zdobą wersk a zakończenie pieczniowskiego proznickiego poskytka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin, Phil Walter, do Madryta na osobite konc tydzienia z dalszym treningom, a smie tamtej stołostwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona jest na koperskim kempie łopczeliło. Bieszy to największy kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdnie na autodroze A4 mies Ohonom a Svaniborščou leží derje časovom planie. Kajž autodrohova GmbH na naprašovanie zdjeli, bu prenie tvarske fáze od spočatka apríla džel hornie voršte vufrezované a nua voršta zatvarjena. Tute džela so netko konc tydženia zakonča. Potom so druha pojica jezdnie ponoví. Tole má hač do oktobra trač. Miestem vopkat na dvimaj čaromaj kujždem smerie dále pobienie. Tukvilu ste přijest a odjest Božově na smět Režane Zauriny, vane mate so přichodný pjatk za sovoto reč. Tutun konc týdženia zahají so delní Úžice ze zona Kokotu. Start je dženca Turieju a v Barbuku. Tam je modžina hižo vince býva a vrota upešiva. Turieju zmeja po dotalných přijotách 10 čichariov a 19 holcov sárbskej drastče, što ještě tu ještě viace hač loni. Holce ubeđuja so znova ve voženiu žabu. Miestem viace prawe zvierata nevoža, žaby při tym přejara čerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto toho na karach budže, to ma być překvapenka. A to byť o naše povestče, kýž namakače tež na našej stronie v internete, a o naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svonco tu budešenie so namaj do studia smeja a dženca smeče so na svončný džen veselič. Jenojš nekotra mročele budú popuču hevak jenojš svonco a sucho pri temperatúrach ač do 28 stopňu. Júce podobne čopfo a to runia sucho, ale júce převahuja mročele.
0: Žane vopkadne pokyve, přejmoj dobro jezbu, peč, po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.

Es habt sich Basli, Zach, Svetschak und Stöjenja, Jensayetam, Pokono Störjoch, Koporski Turnier. Also wir so Südaya Dam, Wobrauge, Dobre, Swodne, Kurschenki, Wetscher was mich, potom Surie, Samodich, Astarich, Ajutze, Nijelu, Smea, potom Wot, Jessatschich, Reinche, Piuko, Skapa, Uhorianö, Potem Wobet, Kovia, Tückans, Geisotter, Swusha, also wir Pisane Programm, Sesabskim, Folklonem, Ensemblem, Budwo. Wem so Dam, Wobdjelnice, Mese, Narodner, Kursa, Bundu, Nakulje, Bad, Sushak, Przeproszeni, Na dobrą wieczorną hodzinku poezji składnostnie z to sydom dżesatych narodnin Jakuba Warta Czesińskiego. Dżęca wieczor sydmich na leżunosci Zarody Sapsko Instytuta, a pryni krocz z cywa budu tam też słyszeć persijskie zynki. Dawud Erfan budzie tute przedniesć. Paladamy raz na dżęsniejszy program przy miłoczanskale, między drugim może czytam dżęsa live dożywić skupinu Jank a Hanka. A jeszcze odstojący się niedzielę w odmiesa Buszycach Polaków Pszic, miastem 19. budyski skakanski turnier. Niedzie 300 koni może czytam w obdziwacz, a sobie przy skakaniu przez parkour w obkiecz płacz, wulki je też poskit, zabawy za swój bez dziećmi, a to jutce niedzielu. Sezona wapania kokota delni w Łużycy so zapocznie w tym szak, szczepredy runie naszych bojeszczach słyszeli.

0: Dokaž dunda kižo zdaloka kiwa svešiče netko naše poješčuje hesva z Matejom.
1: Załožba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradicjonalnych żyżanych damastowych płatów za ewangelsku drast wojewódzkiego regiona Dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa je firma Seidenweberei Eszke z Krymyczała dalsze płaty sotowiwa. Poskidkie o 6 czbarbnych a mustrowych kombinacji bohaci. Liderowa region Hornio Łużyńskie Haty a Holla przewostaje komunam swoje 9. namowie z nowa 500 000 euro spichowanskich pieniędzy. Wczera je towarstwo OHTL k tomu swoju namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, za turyzm a za polepszenie obswieta. Jednaczeletny Phil Walter z Waska buczera Ralwicach jako najlepszy kopar prozdnińskiego kempa Real Madrid uznamieniony. Bieszę to zdobą wersk a zakończenie 5-0 prozdnińskiego poskitka. Z tym pojedzie serbski kopar Budysy Budyszin Phil Walter do Madryta na osobity koniec tydzienia z dalszym treningom, a tam smie potem też towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z cyba regiona jasa na koparskim kempie w obczyliło, żeś bieszę najwiedzi kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdni je na autodroze A4 mies Ohonom a Słony Borszczu leży deria czasowym planie. Kajż autodrowa GmbH na napraszowanie zdzieli, bo prynie twarskie fazy od początku apryla dziel honie woszty wufrezowane, a nowa woszta zatwarjena. Tute dzieła są nietko kunst dzienia zakończa, potem są druga pojca jezdni je ponowi, tole ma hać do oktobra tracz. A tutun koncydzenia zaji sedelni Łużycy sezona kokotu, start jedzenca Turieju a Barbuku. Tam je możno hižo więcej biwa, a wrota wupyszywa. Turieju zmeja po totalnych przyjotach 10 jechariów a 19 holców serbskiej drasce, što iście tu iszto wiace hać loni. Holcy wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem pak so wiace prawe zwierata nie woża, żaby przy tym przera czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto to na karach budże, to ma być przekwapinka. Serbski rozwóz.

0: Tyž coas wojba zablidom sejdzi a cele wom miris nieda, potom je sobota, a potom słysza szice?
1: Dunda! Dobre ranie, Hanna. Ty pak woczerstwiana wupadasz. Masz prawo dolu barbu mez oczy.
2: Dobre ranie, Lidia. Haj, wiezo. Czy dola runia hakle doma z dola? Rakuski. Dobre rany czas.
1: Cool, masz znane w obrazu?
2: Haj, wiezo, na szmuratku.
1: Na naszej app MDR Serbia dooluje postruje dzielimy. Dzieci może nam rady poznińskie fota przypozwać.
2: Haj, w horach tam tego krasnych dziorom dzieją. Serbscy morosni w poznińskim lewie, w czeskim harachoje, na wóknu tu chwilu przyrodu fotografować. To bych też rady wola była.
1: A propos podla być, dundak boby w poznińskim lewie serbsko-szulsko tułostwa w wodowych Hendrichiecach. W tym nudom wiac. Najprej raz po jeszcze. Proszę, Jara Hanna.
3: Dundago, boeraj!
2: Social media, TikTok, Snapchat a co? Hakle wodstarowe 15 let dolene.
1: To są tylne tydzień we francuskiej rozsudzili. Z tym jest to prynny kraj Europejskiej Unii, gdzie socjalne medie za starobu pod 15 letami zakaza. Z tym chcesz, a politykaki a politykario dzieci a młodostnych lepiej przed strachami w internecie szkitać. Na przykład mobbing, namoc albo widia, które strachy wubudza. Zakaz we francuskiej płaci od 1 septembra. A praj ze smidza dzieci hakle od staroby 15 lat konto na TikTok albo Snapchat mieć. Platformy dobie tole kontrolować. Szmuratka szulerjów są tam nie tylko też we wyższych letnikach zakazaja. Pola nas w Zakskiej mamy od lieca zakaz szmuratku na zakładnych szulach.
2: Gdzie bydla popromdziły pczółki?
1: Domiacy pczółki bydla w koczu. Wecina dziwich pczółków w ziemi. Wony ryja si kutby do piskotyje albo linianie ziemię. Tamne drużyny niezdża w mortwym drewe albo w opuszczonych domczkach szlinku. Dziwe pczółki są worożyne. Wy pak możecie im pomóc. Mianujcie z tym, że zarodu pczółkom przeczenie zaradujecie. Z insektom motelom, albo tym poskytkom czejacych rostlinu. Poki wy za to namakacie na przykład na stronie przyrodoszkitnej organizacji NAWU.
2: Superfood. Les na modre jahody.
1: Modre jahody namakacie tu chwilu w bohatym mnóstwie lesach. Dość czerla nic raz woku albo dziedom do jadu hić. Nie są jenoż swodne, ale też jara struje. Są pełne witaminu a mineraliu. Lesne jadki są przy tym jeszcze lepsze, acz plaowane skupnice. Jadki to ja żółtki, a waszym mozam. Macizny z nich polepsza waszą koncentrację, a miokuszk.
3: Dunako!
2: Na rente je tola, gdyż może prozninach z moimi przyjaciółmi romadzy weselomić, wuboście worać, a w dalekim jugu sonić.

0: Przedstajcie si, niedaleko w Łužicy dawa miestno, kotrež rika Živenské sony. Haj, a tajke w oprawdzie dawa w nowych jeżocach, blisko českej granicy. Horska ludzi je tam przed letami starą wodu wieżu utwariła, a lesnu zarodu a paradisa pčołki natwariła. A poznańskie dzieci, które są runie we wodach Hendrichieca, są tam dostali kurs w dziwaniu barbu. Ideju miejesz wednica Silvana Gruberowa.
1: W Prusicach we pistowaniu mamy smutny projekt lesnu zarodu zawiedli, loni, a tak są nawiązali ten kontakt za ten projekt dżęca. Tu jest to nie daleko, te dzieci są puczowali z weselą, 4 kilometry musimy się z les bieżeli, a zaraz wokół.
0: Jako na mało dwo dończychu su si dzieci z rostliną zablidami siedzio sami barby dziwali. Kak to wam najlepiej sami pojedaja? Każ Fabian.
2: Musimy naoprezali si wupena w tomatu, smo te małke czynili, potem smo te dokali w jednej szkle.
3: Aj, takie!
2: A potem smo te czynili aj do jednej lapki, a smo to wutwoczili, a ta Juška, voda, Japon, Joa, da tega škle, a tu so tačini do šklence.
0: A Elias netko vie, kak si čmo oranžu barbu cele sam prijotuješ.
4: Azo musimo jako prinete mohe bilili, rovač, a musimo to pa do eno rubiška učinili, a pon smo to večili a tvočili, tak za ten Juška, on bežal, tako čmo oranž. A za ta baba mi so jara ljubi, ta tako, ona mi to jara kuju pada.
0: Jara rine, zelene, oranžete, netko ješče fio, kojte a modre. Kak ta še to činili? Lukáš pokaza mi červene kao.
2: Sen bedel kvoličky dostali. Potom smo mu te menše činili, a rybali, a potom tokali, a dejne lapki činili, a jušku von tvočili. Ta Juška je pa naša baba, Fiokova.
0: Žona z vulkim svomjanim kobukom, Klaudija Polova, je za projekt Živenske sony sobu zamovita. Ona je džičom pokazala, kotre pšidavki baba išče treba. Viktorija a Jolanta rozkvađete.
5: Ja sem te oranžete činova ze smošjami. To bi še kusk napinače, ale to je tešlo. Do lila wona ten natrunczyna został do do modrego przemieni.
6: Do cieczo lila wona się na jabłku kisało. A to ja sobą przemieniła na rosa. Ale to ja sama nuczyna. Cieszyte.
0: Wszystkie tute dziwa są dzieci wyzo z wulkim zapalom a weselom czynili. A jakoby baba potem w szklęcach dziesze iżo dale. Ze wszelakimi kratami, na stach upisane mustry na kartach, na przykład z dodżarzanymi zubnymi szczytkami. Elias a Fabian.
4: Zatem to się nie wiem, zubną szczytku czynię. Zam, a pan to takie tą barbu chore czynię, a pan takie lanki jeszcze. Zatem cała barba takie są do małych typko na te wopyna szczynię.
2: Z tymi zubnymi szczytkami. Musisz takie szprycować, bo takie małe dybki siedzą na stanu, to rany.
0: Mimo to są wujczku maka, jako kołk używali, a z drewani rołku są barby rozduli. Kaś Greta pokazała.
7: Hej, also to jest kaś taka rołka, a tam jest ten rołku do barby dunknie, a potem na wopę na chorę. A potem haj, mają halt taki dybk. A zjęduje, a ponad to kaj taki woniostroj.
0: Woniostroj barbu na karcze wypada genialnie. Dzieci są w umyłce, może jenoś rzec. Nytko doby karta, jenoś jeszcze wusknąć, aż sztuju dostanie?
2: Za moją woku, się muszę.
8: Moją kartę krenę zawieszcie ma mać, za może jeszcze z dwa prusnicko luwa sobą przynieść.
9: Moju kartu darima moj voce, už mava na sobotu na rolinu.
10: Moju kartu darima za už moje vujke sotre.
0: Dzieci su za svoje paslenki jenoš vece z přírodu vuživali. To je tola prima.
10: So je netra žane peneze vudač, hato maja te vile svoje zarodze. Například tene vopena vo tomate, doma kujde zarodze. Ha, tu čavne kao ma deskoro kuže zarođe, ali to halte energiju, hal štrum, lutuje, hal netralt niče udat.
0: So můžeš celé bez kupnice Riane Darik Paslič je toho sonne živenia džičom ve vodu Hendrichetza sobu napučdalo. A so naručivši doleva, su oni še tu išto vesela mili. Při športče, rejovanju abo spivanju. Dobra hučba by vizot tež přecopudla.

0: Ważne słowa.
1: Madżenca Cornelia Kuriatoa z Wytyńce.
2: Dobre ranie. Wosom Janżelu mam dżenca za tebie. Prynny Janżel przynese tebi strowotu, z tym zbożonu a wiesowu wutrobu. Drugi Janżel cze przewodzia tu, przy uszym, żeś czynisz na siednym dniu. Trzeci Janżel szkitacze, szo jedne, kajke su to sytuacje. Czwarty Janżel pryska lubość do wutroby, wutrzery jidu, zawiść, zwady a zwoby. Piąty Janżel wuprócza wesela, spił czy spiwa, gdyż junu czeszkojo. Szósty Janżel je tebi po boku, gdyż czernioj te pucze kroczysz tu. Siedmy Janżel szitkim strachem wobara, a k zrozumieniu dopoma. Wosmy Janżel wopkoła bies skończność. Stoi zauszo dobre za młorość. To je riana wosmiczka, szwana, silna szkitaka. Gdyż szitkich wopkić bujesz ty, sam budziesz Janżel dziewiaty. Riany dzień wam szitkim.
1: Praj Cornelia Kuriatoa z Wytyńce na doku faskie wikarije we panczycach kukuje.

Dziś podacze so przechodnym czasu raz do parka Budżinko w Wochozach. Mówi też w tamniejszej szwelowej brożni raz nimo poladać w Wochozach. Tuta wotoria zasa swoje rota za dalsze kulturne wierszki biolita na to skieć mnie przedsedatorstwa w gmeńskiej nujnie. Hamo. Na przykład za program Wumiostwo małuje formy nauscy w augustze z figurowym dziwadłom a hudźbnym kabaretom, a potem w septembrze w oswieci domowinska wiesna skupina wochu ze swoje 70-letne wobstacze. Trajna wustańca brużni pokazuje model wodpakruanie wieski czelno a eksponaty w serbskich stawiznach wochu z potekim. Sztuś je tam docu a hiżo raz pobył, ale pak hiszcze żenie w tutej brużni, nech se też tutu raz bliżej wobladać.

0: W naszych pojeźdźach jeszcze to hiżo słyszeli, a dyż nic, Brzeziński Koparski Kemp Real Madrid jest o czera Ralbicach zakończył. Kajke tam bie, aż to są dzieci przez co tydzień tam dożywili. To jest i Klemens Schmidt raz w obladał.
1: Spanijski duch w Delanach. Svietoznaty koparski klub Real Madrid na wopeczy w Ralbicach. Sport wieselo a ry. Gdyż pak hymna kralowskich zaklęci maja sosice nastupić, tak gdyż czera przy południu, przy uodnoczeniu do podniejszych zwuczowaniu. Kajż biewe morio to upada, rynki małych łyczków, a szice perachojo w sniebyłych trikołach a kolołach. 100 dzieci z całego regiona jest obdzieliło przeważnie serbskie. Na uszych ich drastach świeci się emblem kralowskich, Bionisch nikoci tiež druhé koparské idole mali, abo samo přivísnice konkurence Madrileno byli.
2: Messi je mi idol. Ronaldo. Messi. Hej, musím ti fan od Real Madrid.
3: Jsem rád, že Barcelona fan, ale to tegu čin Real, to jsem jo.
2: Jsem bude Real, hač Barcelona.
1: Zum! Treningové kemp naveduje nemský trener. Druze názu čvaria sú Španičenia. Samo nedeši koparský profi, kýši hižo Champions League rau, mies druhým za Atletico Madrid, tu s dečimi zvučuje. Je to 55-letný Serbičan Jovan Stankovič.
4: Aj, som tu ako coach aktívny. Miestom budú na Majorce. Dživam tam za koparské tovarstvo na akademii a pripodľa som na tutoch koparských kempach posvedče popuču.
5: Campus, Real Madrid i futbol.
1: Ty już w Ralbicach, je to, aby tamnego talentowanego koparia łapkić było.
5: Yes, it's very nice.
4: Hej, na każdy pad. Niemska jest wszak wielki kraj, a we wszystkich naszych koparskich kempach uladamy przeco zasoraz wielkie talenty.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dniowski kemp na dziecko płacił. Je das so zwar Wudaniwa?
6: Hoi, Popom, schön. Also, ja, in Hülle nur ein Auge, ne? Hat er einfach Spaschin, nur Ludi sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaschin.
1: Ist das so eine gewammene Bulle, Lubi, oder hat er im Koparskim Campe, jo?
2: So, der Trainer, was, Daleko hat Joshin, du. So, Mubanti, der zur Trikots hat er können, immer.
7: Wille in Auge, ne? Da, übersteiger, da, da muss ich in den Gusiatze Sport hat, Chini.
1: Ah, Stopproja Starschi, Boboku, Reinischa, Setkam, Modu Match.
8: Ja, sind wir in Sabrini raus. Du hast jetzt einmal so gehen, wo bleibt am Misser, da die Jahre Lubi ist die Mistazia mit der Gitschi zu Zocha, Sabera, ne, niemals eine Wulke Pschestoki, die schon die Wukoste, ne, das schon Chinch, ha, wo braucht der Neischellagorische Witze, du Trainer, ja.
1: 10 Euro, da der gekämpft, der Kitterwelle Bennis, wie hast du da wieder nicht mehr?
8: Na, kuhige Bad, der Scheine, der Gottro Camper, jente Bus, wird der Schätze nicht stopp watschi, wann ich Lust an, du Wubbet, wann ich Meier, du Borre, nicht Trainer, roll, hi. Adraste wieso so dit du modus da li apit no blechu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulkito Brimbori, a Marketing over Spektakel, was ebe sa djeci. Pina ukli pak su moji koparja tež nešto, tak facit djeci. A bjoneš, to jenoš, im na kraluskih bila.
0: Klemens Schmidt hier rozprawiał o koparskim kempie Real Madrid Ralbicach, a stu je netko najlepszy kopor tutaj poznańskiego kempa, stu bu uznamenene, haj to zonicze potom nedom za niekotre męczine we naszych bojeszczach od Mateja.